samo nie był za rusę. Mój ojciec pan z Amerykanca. Sinoć pa najdę mi u sanjach. Pred njima prazan ekran, karta i nove guvernante. Herman je bil za Rusa, moj oče pa ne za Amerikance.

našoj pekari na Valdebeku slušamo radio Maestral i pečemo pirovu peku.